Bar, bar, ber, ber, ber, na, bar, tatar, katar, sik, tiga, na, katar. Pig, meje, meje, masaj, masaje, saje. Bar, bar, ber, ber, ber, na, bar, tatar, katar, sik, tiga, na, katar.